Karuche sawa kaliza. Det. Uno ndi mwalendo takutambira na manja mawiri. Mwanza mwafika. Alendo afike. Mudze kute. Nechemera mapingi. Mbatelekeni kusangulana, mbatelekeni kunyuzana, mbatelekeni kupambulana. Onse nifiana dzikone anzambike. Takara kuhindiko, takabatana. Jifirane tuwela titukule dzikwatu.